24/7 takto, groovy. Come a little closer. Toto je rané vece. Kolo nech vieš.

24-7, takto groovy. Come a little closer. Toto je rané vece. Tulo nech vieš.